Drotajke mierne kajs dżęca rano, što je rynče ho svunčko. Je na svitało do dżęcnišeho rania. Temperatury stupaja dżęca maksimalne 23 stopny tu, a tam môže so tiež mročovka přidružić, ale smime so dżęca na taki miły svunčny dżen veselić. Jutsiša nedžela tiež startujeme ze svunčkom, tak vesča meteorologojo pokapotač môže so przez noc na ranio, potem kiedyś są dróżki hotwe, a potem pak, gdyż dzie won do procesjonu bucze sucho, tak wiesza metrologu o temperaturę 4,23 stopni. O przychodny tydzień zmiemy skiery taki miniaty, też przeco za so deszczowe fazy, sztoś też przyrodzie, ty je po takim niczo smalace, zapace, vo sebe mnohé temperatúry sú takhle okolo 21, 22, 23 temperatúru alebo stopňu zariaduja. Bielk na sedomie, to je srbský rozvoz.

20 minutów po naposledniej się skutka bych to czera hiżo narzeczało, a chcę to dżęsa też jeszcze raz wspomnieć. Znano chodzi so wam to mienujcy do waszej proteczki. So sobu podać na pasjonskiery do austrijskie. Radwoski Szmitec, Szwarcec, Wodze, Dwunistwo przeproszuje mienujcy tam na putnisku jezbu, gdzieś są jeszcze miejsca swobodne, a chcecie się znano hiżo termin zapisać albo znamieńcze do protyczki poladać 26 do 30 junia, co jezba w otmie. No a już to, tam was oczekuję, no wiezo, że pójdziecie tam na pasjonskie ry poladać a organizatorują, a ci, którzy są za to horia, są mi też jeszcze informacje podali. Zastupierio Europasjona są loni w Kruszczycach, wiezo też na pasjonskich rach pobyli, a my, to ryka ci, kiż chcecie się do austrijskiej podać, chcemy so też z nimi zetkać w osobitość, je tu tych pasjonskich ruch zoraje, so we jednej skalie, nie da nikak ze spęć z tą rajerjemi, kiż so tam w obdziela. Letusze hesło, letusza ramienuje so emas. Geschichte eines Liebenden. Potajkim znano macie los, szta lubość, chodzi so wam jeszcze do waszej protyczki pasjonskie w austrijskiej, niekotre miestna wybusu jeszcze maja. A najlepiej do Radworia zazwonić, a so wopraszeć, kakż to dzie. 4 minuty do cywilki nasytom.

taka hudba za daleke jezbym. Już nie będzie tyle tak chłodno było, jeszcze musi poboczną szklincu auta łocić. No a ja bohczu on teknąć. Albo my rieć, wy wiesz, czeka ja to mieniu. Znano to sobą czynicze runem. Wymienicie nie do cywilki na sedomie. Dobra, nie przyje serbski rozwoz. Witajcie k nam. Rynie zo z nami stawacie. Znano się zno dawno. Posniedani, to może też być cywilki na sedom. Woniowa wobora w niebecicach. Przeproszuję wszystkie dzieci, starsze i dziedu, a wołki na dzieciacy swiedzieńczęca. Wiedro przedziarzy, dziszczować co nie budzie, jenoś woda od choryka syda, gdzie znano ze schadzicu pryska. Dzieńca po południu dwiema je starczy, przyjdę poczy dobrowolnie wohniowie wobory w niebecicach. Co tam zmyja? Kofia tykans, napiate ry, a kros Osnovansku žerč a za dječi zavišče limo. Dženca vuseva MDR-ska televizija za so vulatko, a to stajnje, kaj še to zvučenje ve 12. Šelake teme smo vam včera hižo raz predstajili, to poladame napšikvat do vjesnoho vopkoda. Išče so celinovo voteoriju, što so tam stava, abo do historijske je starije vjesnije šule, potekim so vudani tež zasvičić. A deš to zapasneče, to mi tež to išto ljudi praj, vi vješče, mi mam medijateku, tam možeče si to tež išč raz vobladač. Dženca vita ljeca prini kruč kulturna zahoda serbskoho ludova ansambla. Mati Čisvok tam dženca večo tež raz punže poladač za vas impresije zezbirač. Menujce dvojka Helena a Jan. Cibiriat koncertu dženca zahi taj dženca večo napo vosemich. Jež visče utrobnje vitanje. A v Lipščanskim centrum je za eksperimentelne medijove vumjostvo CIMT. Tam ste dženca prini kruč do serbske vesrediščju, dževo serbsku elektronijsku hučbu. Podla buđa tam mjezdrujem Uta Švedžic, serbska rija, Valvoga Vaudžic, Berlinska droha, a Jakub Grul, giš je cevovjec tam sobu zorganizoval. A netko, športu tošu vukepnč, snadžate črije von, kupanske vece noc, džo na Gran Canaria.

0: Was haben wir noch ein paar Nappo, was haben wir hier? Jensa, ich bringe ja Sabota, wenn du bei mir sagst, so, wie Juni, Atorika, Talsche Wudatsche Wulatka, je, Narede, Dokkal, da Televisine Wulatko Tunras, Pschi, Lado, Vario, Poku, Knitsch, da, Matteo, Disse, Polla, Apo, Pschi, Kunschne, Produktie, Wuswanja, Podla, Bö, Avisch, Asnaje, Stimme.
1: Na, da, Poda, Müsse, Neipede, Ras, da, Borodo, Estatze, Kaminske, Koronie, Jako, Rojonwanje, Bitter, Müsslene, Sos, mi Wulatko, Bossin, Husminu, na, Stazi, Pschewodet, na, a ponie przyszła, wot niko hiżon jawo czakła na nejapka powieść, zos pomocu przyrażki woke za najpierw raz dale ponże. Emocjonalne woko miki ze serbskimi sobudżowaczakami, lekaremi a babami je serbska kamera zapopanua. Hej, to je jedna tema.
0: A dalsze temy, što przyla do Vario Hemak hiszcze woczakuje?
1: Na przykład w obrazy wo regionalnym wopkodzie przychada. Wopkod bez zaurenskich czasów, regionalne wódzielki direktnie wot producentów z wokoliny a samoposłużowanie wodno a wieczo albo noce. V Rajbicach je tejki nastav iniciatorka Angelika Frenzlova poskyčuje vúdielky viacač 25 ratarjo direktni zvičniku a remeselniku. Vod často sadu a zeleninje přes zbierne hačke vúmjovským vúdielkam, tam maja šo napšedajn vúľadko predstaj tutun vopkot na Frenzlec konjaštec statoku a podobne projekte z dvúričnej honi vúžice.
0: Je da tiež ništo podľa, štož by môvo džiči zajímovač a s tým cebu svojbu tiež přes abo před v obrazovku čanč.
1: Nešto celé zajímavé. Z Ratorska sveta Skúrienca ve Jasince tam je na letošním spionem v upiečovaniu honačo viaca 60 z nich svoj spionný talent dopokazala a naša dječaca reportáka Hanna je se svojim goldiom podľa. Tun vojo vaše zmužiče a mocne a z veletekými kikiriki se vúspeva šo nie do dobre mysna, no? Ale strua môža se dječi tiež vobladač, kak je šula pred 100 letami bola. Krybe trunje rúce do predka, reka v Šulskim muzeju v Stroži, tam je se uľadko s nekotrými holcami a holcami na napjate času pučovanie podavo.
0: Mm-hmm. A tohle všetko na prvný soboče mesaca v serbskej reči prípudne 12 v vašej televízii MDR a rudnočasne tiež ako livestream v internete. A što je to zapas, môže tiež na kúždopad do mediatéky ARD poladač. Utromne čak, Matejo, za všelátku.

Pitchmenschen und Obersemich, ja. Aber ne, ich hätte Wuk und Zuckerpaske hau duella mirs Wutscheriemi adwanat gamina budeskim serbskim Gymnasiuchzemme, wam jensatisch rossprawiec tschera. So, wetamnische Spotter wie Hali Sabudom honili, zia zizete ras mirs dem hijo Wutscherio pschetschi wo adwanat gam so wubejobachu. A tscherauschi wuslek duella? Sto? Wutscher je dobychu wysoko. 12:0. Zapoliszka. A stery wrota cyliszty Wutscher je Alois Schota a Maximilian Zarodnik ale. Mała insider informacja i sztuk domu Wutscher je o rajachu specz aktywnymi kopariemi a 12 jeniczle ze z jednym agenca to sosadzu szym realne woczerstwienie hezo koparia myszki wo duela bola to si skoro myslu. 4 mięczyny do 8. 12:0.

0: Čestoč menčino poprosime je. Dženca svečive budešinje Vučaka na Vuminku, a bivša direktorka Srpskog gimnazija Reza Šinova svoje 5-7 narodnine. Ona ma vulke zaslužbe vokovo srpskog šulstva po pševroče, a za je nove usmirenje zo by so rozširivo navožovanje srpštine v šuli, zato je po mirljivej revoluciji 1980 bojovava romadže s drugimi v srpskej narodni zromadžizne. Tak bych už si předevzali, zo so tež v vyšším skočenku za so viace předmetu srpsce podala abo znamenča srpsky svôskvat šulerjam sobuda. O tym je 2020 pisała w knize Nowa Svoboda, a Munice Gerdisowie skwadnostnie wukadzenia wurysk ze z knihy čitała.
1: Bo to reka niczo przyszło nie. Sme proste wuspytali, što dže. Wuczuła biologiu a chemiu. Nowy vokabular dobiach si nauczyć. Wuczerio su to szał swojskie inicjatywy czynili. Bych utyż rozestajenia, dokaż by to przydatne dzieło. Miestem mamy w biologii serbskie wódźmnice hađo 9-letnika. Wużywachmy nową swobodu. Činiachmy, štož miachmy za nas, za serbską rycz, za wużitne. W principie to latajki, so dobyś ryczy telko ruma, kajś możno dać.
2: Po przeurocze susi pola ministerstwa żadali, zostaje Niemczyna a serbszczyna runohodnej. Nastupają matury, tomu do toho tak niebie. Reza Šinova budzie 1992 direktorka budyskeho serbskeho gymnazija.
1: Przez serbsku narodnu zromadziznu si dożywił, so możesz nieco pojibować. To by się poprawo moja motywacja.
0: Reza Šinova je też nitko jako wuminkarka dale aktivna, przewożuje do serbszczyny wuczmnica, a literane teksty pisa, recenzje w kulturnych podałkach, a przyjdziewa za internetny program Sotra. Generacje je niedoszych szulerio, a serbscy rozwosunice jubilacy, kie dżęcniszim pecz a sydom dżesacinam wutrobnie gratuluja, a przyjaszo to najlepsze. Dwie minuty jeszcze potem je Bielk na dziewięć.

Nie, Dani, na mini małym stulczku dzieciacym z nami sobą zawidą siedziała. Czyta Monika Swiczyna rodniny. Monika Czornakec, 5 a 7 dziesaciny w Gulowie.

0: Pečmičinu do napoczyły Czechia. Czas za krótko powieście.
1: Dobre ranko. W okres Budyżin mu spichwanskie pieniądze od swobodnego stata zubić, jeli poskyt k busowych liniu przykroczy. To wuda napraszwanie pola za wopkat zamówitego Sakskiego Ministerstwa za infrastrukturu a krajne wujcze. Tu kwilu dostała w okres na leto niedzie 3 miliony euro od Sakskiej za busowe linie. Kelko z toho mu zubić odwisuje na końcu woto, kelko jezbo za konstydzenia albo prozninach zalutuje. Zabudżowaczera Sapska Instytuta z odriada regionalne wujcze a szkit mniejszyn su pobyli 4 dny pola južnych sami w Norwegskiej. Na fachowej ekskursji w obonichu są w ich nazonieniach na polu kubwania rycznie rewitalizacji a kultury. Pola Uniwersity w Levanga zeznajomichu są na przykład też ze studium uczestwa za samiske rycze a kulturu. Składnostnie 20 narodnin Serbskiego muzea w Kočebusu su czera na dworu w Svedžem prosili. Kajże z dżili Kristina Klimowa od muzea, bieneże 50 hošči pisane a odmieniace poponio dożywiło. Hučbnik Jake Schwarz wobrubi program, a vo motročišću we Łužice je Daniel Hefner přednošoval. W Sakskiej je w prinnym kwartalu leta wiac hostci przebywało, hač loni w samsnym czasu. O tym informuje statystyczny zarad w aktualnie zdzielence. W budyskim okresu miachu w prinnych cioch miesacach leta pono tomu mienie w opetowariu. Zorowski okres je pono lończemu letu za 3% wiac hostci w opetało. A niedeši sprywina hotel przy budyskim spiatym jezoru ma so przesadzować. Kunc junija je w Berlinie aukcja planowana, przy kotryż ma so obiekt z przysłużnej leżonostczu przedać. Minimalna płacizna za to 275 euro. A to bych u nasze krótko powieście w haj dospołnej formie je wuladacze dale na naszej internetowej stronie, a runie tak w naszej darmotnej app MDR Serbia.
2: Serbski rozwóz.

0: Kubicie ci dobre ranie. Szedzęca i żo bosne dali, a jeli haj, szesnano szkliczku czastwych truskelcu nablidzie mieli ze swiskie zarodki, a suda suwa i żo zrawe?
1: Wumawo duma w zarodzie truskelce.
2: Po suwi żo zrawe.
3: Te suwi żno hotowo. Musimo czekać coraz żneli.
4: Znaczy mięc poznaje, że ja tak on cyny zrawe.
3: Że tam nic jak nie zielone albo biło, a pan może nie dom odcipnąć.
5: To w obchodzie jara ciężko, gdyż im pan przez lada, które są jakieś zdrowe, które nic, które może odcipać, które są dobre, które nic, na no nakusane albo tak.
6: Moja mama ma wysokie ręce, mama też jest skrybi. Mój kuzyn dzień lada ma absolutnie zdrowe, a pan mu też jemo.
4: Hast du noch dich was über Swody?
6: Doch ist du das Tag Swodke?
0: Co we leto możesz je wiezo kupnicy kupić. Runie pak su tyś tu pola nas doma zrawe, a wo sebie słodkie, a maja cyle intensywny szmak. Što da ne raczo z czastwych truskelcu dziewacze, abo kak jeszcze je ne raczo.
3: Niektóre smia nie dom do zjedwa, na jac mu mu czynali do dyski. Pan mu to wumujemo, a pan mu to najwyższy sotyjemo,
6: a na jedną kieszku horytykamo, a pan jemo.
5: Czyli mosto marmeladu, to się co nasza wóka czyni, ta jest w obchodzie jara dobra. Najtykanc trudy też, ale tak usamy tykanc nie wieczymo.
6: Jedne raczej takie.
0: Sitzele jednorie jednu zadruje dohube tyknuć. Tak su najlepsze, a też najstrosze. Sze iżo wiedzieli, zo maja truskelce wiace witamina C we sebi hać oranże? Rostlina truskelce suszak rożam, dla toho też tak rynek czeje. Botanice widziane, nie je truskelca żana jahoda, ale susza do swojby worieszku. Valentin też wie, czy odla.
5: Tykisz, te małe buczki, które są na tej korze gustalnucka, to są dworyszki. A wielu są dobra też jeszcze truskajce, te mają pan dworyszki dzwonka.
0: Trik, że po takim tak, gdyż odtrapasz małe kulki z truskajcą, a je do włożnej ziemie syjesz, potem narostu z toho po niektórych tydzieniach nowe rostlinki. Przetacz pak w oprawdzie płodnie są, to traje.
5: W jednym razie z mamą znowu bosne naliczo, truskajce sadzieli, a tutaj naliczo, ale tam jeszcze te truskajce porane nie są.
0: Powiada Valentin, kiż nie ma jenoś doma zarodz te truskajce, ale są też drudy na wulkie polo poda. Kajś maja je na przykład kaszecach albo hornie kinie przy B6 a 90.
5: Zdziedamy pan wyleczył chustodosz na pola, gdzie jeszcze truskajce rostu. Jedziemy, tam szipamy, tam dobra takie małe kobiki, te tam nie szprycwia. Chustodosz my stoła, pan mamy lado czynimy, albo trudy też, gdyż je moja czeta tu, my też trudy, tego sola też czynimy.
0: Hacz natykans do smuzja, k marmeladze abo cyle jednorie ze zarodki do huby. Truskelcy su słodkie a strue. Što je jeszcze ważne, truskelcy nie maja suwa rady, gdyż je ze zimnej wodu odpryskaš, dokelž je koža cyle čučiva. Radšo liuki wodzie kupaja. A najprede wumyć, a potom hakle zelene wopieszka odšipnuć abo odkrač. Potom nie wubieži słodka breczka. Dajcie si swodzić, praj!

myślą po napoczyły część. A ja sam to też spytała, gdyżby ja tam na tu szyldku ladała, a to też na wiadomie sama, ja nie bych trebała sobie obrócić minucę we wazu. No haj, tam wulka znaczka sty, so nie może czy przez was jedź dokeż, haj tam so twari, hać do sydna to hiszcze, na jacych tla spytaczka, jeszcze takle je, ale no haj, potom dobrych dobiach sobie poczę zauroczyć, a druhu czaru wużiwać, po takim jeliście nas mnie wujest, a was popuczu tam nie możecie drogu wużywać, hać do sydna toho Julia, tam jest to wosom hiszcze twary, a po takim to dobieli si tyś do waszego nawija zapodać. Wosom mięczinu po napoczywy czy się.

0: Nedom je na po džesačich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdže. V studiu Matej Džisvauk.
2: Dobre ranje. Wokres Budyšin mo spichwanske Pinnese wot swobodnego stata zubić, jeli poskit k busowych liniu przykroči. To wuda napraszwanie pola za wopkat zamówitego sakskiego ministerstwa za infrastrukturu a krajne wujicze. Mierczy mięk z dalszymi informacjami.
3: Tukwilu dostawa wokres na leto niedzie 3 miliony euro od sakskie za busowe linie. Kielko z toho mu zubić wotwisuje na koncu woto, kielko jizbo so konstydzenia a prozninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli, zorunie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia w ulce komentować nochcedza. Zaś u niedzielu je budyski okresny sejmik wobzamknył, zo ma so przychodnym poliecze hać do 500 tysac euro na busowym poskitku zalutować, zo moa so porodowa stacja Kamenskiej Korony hać do końca lieta zdzierżyć.
2: Zabudżowaczera Serbskiego Instytuta z Wotrada Regionalne Wujcze a Szkit Mienczyn są pobyli 4 dny pola Jużnych Sami w Norwegskiej. Na fachowej ekskursji w obolnych usobowych nazonieniach na polu kupowania rycznej rewitalizacji a kultury. Pola Uniwersite w Levanga ze znajomych usob ze studium uczostwa za samiske rycze a kulturu. W umienu na wiedomostnym a praktyckim polu chce dalej wieść rzeknie nawoda delegacji dr Lutz Laszewski czera k zakończeniu. Składnostnie 20 narodnin Serbskiego muzea w Kočebusu su čera na dworu we Svedžem prosili. Kajže zdjeli Kristina Klimova od muzea, bie niedže 56 pisane a odmieniace popolnio doživivo. Hučbnik Jake Švarc v obrubi program a vo modročišću ve Užice je Daniel Hefner přednošoval. Mimo toho možachu si hostčo tež knihy a plakaty z antikvariata kupić. Serbski muzej v Kočebusu bu 4. junija 1904 a 90 otevrene. Niedeši z Prewina Hotel przy Budyskim Spiatym Jezoru ma so przesadzować. Konc junia je w Berlinie aukcja planowana, przy kotryż ma so obiekt z przysłusznej leżonostczu przedać. Minimalna płacizna je 275 000 euro. Od lecza 2014 je so niedeši hotel przeco zasoń jako przebywaniszczo za pożadaru azyla wużiwał, po pospytomaj zapalerstwa w letomaj 2016 a 2020 nie so obiekt hiżowiac za czekancu wużiwał. W Sakskiej je w prynim kwartalu leta wiec hostci przebywało hać loni w samsnym czasu. O tym informuje statystyski zarad w aktualnej zdzielence. W budyskim okresu miachu w prynich cioch mysacach leta porno tomu mienio w opetowariu. Po statystyce by tu dotal ze 240 000 przenocowaniami niemale 7% mienio hostci hać loni. Zoryski okres je porno lończymu letu za so 10% wiec hostci w opetało. Doromady je w budyskim okresu 100 a 60 możnostczu przebywania od hotelu przez pensje haćke kempingowaniszczam, a w zoryskim okresu je to 200 a 9 przebywaniszczu. A to one wiechu, nasze połyszcze, kiś namakacze też dale, szoje na hać na kempingowaniszczu, hotelu, pensji albo doma, na naszych internetowych stronach, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokazał żywe slebro 20 stopniu, wuladamy pohoni w Užice, poprom modre niebio, tu a tam raz niekotre szlebotki mroczelo. Dżęca zmijemy miły słoneczny dzień, a dale niekotre haj deko mroczele. W naszej kończynie miło wybiło dnia sucho wastać, a żywe slebro zaleze pohoni w Užice na maksymalnie 20 stopniu. Noce muło so potom podjeżdżować, jutce zmijemy słońco a mroczele we wodmienie, troszku boli wycykoj do budże, a za jutce wieszcza maksymalnie 25-26 stopniu.
0: A mnie to przeco wieseli, gdyż so przyzywicze, a gdyż też my zonimy, gdzie was przewodzamy, što runie dziełacze albo zworacze. Na podczas niczo nie stała dobru jezbu do dżęcniżego dopódnia miestem hiżo. Gdyż macie jeszcze niszto na utrobie, to so rad lubię przyzywicze 0591-7300 albo też przez chat so chodzi nam pisać.
1: Serbski rozwóz.